0: Beto kuyemba kukaita LD muembi uyu wa mu provinciam ya Tete.
1: Munguwa ya kuti madzi yalikubvumba, zvinadikana kukoya zvadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo, muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi makumi matatu muchiyasiya chitonhora musati mamwa. Tsarakana kusamba manza na madzi yakuchena na sabao penu dota kuitira kukocherera mautenda yanabarwa na kusenzesa madzi yanazvikonye. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwa na makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

munguwa ya kuti madzi alikugwa zvirimushe kukoya zvadi zvakudya na izvi mbute naonerera zvangoza inati itani izvi kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya kutsuka mushe misapo milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza kugwidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzareke kubala mautenda kupika zvadi nyama mazai nsomba na zvinabuda muzinyanza purutanani gula zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo leka kudya zvinhu zvako haudzivi pabuda izvo zvikoye iwe na nkhoza yako.

0: Ibe mi andi mi. Wa ina se ndaka muti uya ikuno ku studio mi. Ndaka muti uya ikuno ku studio wa ina asio. Mane mane gore mechite andi mi andi be mi andi mi asia kazi asikuya. Saka ndaka muti wa ina asio ita zvekuya kuno. Okay, namba dzenyu ngedzinoti 86 30 54 175 86 30 54 175 kana kuti 85 69 42 75 2. Pafoni ndiani aripo? Bondia.
1: Bondia, bondia, mamu.
0: Wafunga
1: hii? Wafunga hii, sisi.
0: Sei.
1: Three boys.
0: Ufunga hii mangati mawado uzorora. Mato uzorora mawaya food.
1: Dawaya food, dawaya food.
0: Tipe it is gwe. Mchuda mkazi bazi. Musu ya mangati ndoda wampo uzorora wani?
1: Shungu ichiripo, shungu ichiripo.
0: Shungu ichiripo. Muruda wakaita sei mkazi kuti ya uye kuhonde.
1: Uda ane dzuri sika bazini.
0: Zoito vini. Maikuru acho kundoda basi. Maikuru asi kuremba futi.
1: Asi kuremba futi, asi kuremba.
0: Eh? Aripo here nhasi pona?
1: Nhasi, aenda kumbura.
0: Aenda, ndo zombotaura nao maikuru. Maikuru, sure, maikuru aroramba akandoshinga. Amakore akawanda achindoshinga. Okay.
1: Amakore akawanda.
0: Imi makati zviya zvimuruda mukadzi wekuti aite gerente pamabhize munoita.
1: Batsirane mabasaine kadzi kumunda
0: chichitadeni. Ino handizvo zviri kuita kuti akadzi arambe bangoti akadzi azhinji zvekumunda zvo zvaazvifariri be.
1: Azvifariri zvekumunda? Anozofarira kana apanapa, anozofarira kana apanapa.
0: Okay, siya inamba dzenyu mepo. Ndoda wadaidze, pane mukadzi wa ya muchiro wangwa, siya inamba dzenyu mepo.
1: Wotu seji.
0: Aha.
1: Sete nove, trinde doji, jiza seji, kwato.
0: Tupindi sae futi.
1: Wotu seji, sete nove, trinde doji, jiza seji, kwato.
0: Okay. Poke mazvita mwane zuwa rakana kisisa wafunga meo amigu shamwari yango inofunga wati zvicha chiita manji. Tatenda. Poye mukadzi apa wabva ku district rek barwe ku district rek barwe ku vila rekukata ndika watizo bondia nyandiro ndini yurika hadzidoda murume wechokwadi une serious yekuroorwa yekuda kuroora hadzidine makore makumi marongo muna nematanhatu 46 jano janzi ndiri kukata ndika hanzi namba dzangu dzefoni nge dzinoti 54 74 39 1 dopinda zve 86 54 74 39 1 86 mukadzi uyu 86 54 74 39 1 ndimana mukunda weradio Musambiki ari kudistrito rebarwe kuvila rekukata ndika ruda murume weserious. Namba yangu handizi kuidaidzira umhepo. Anhu namba yabvepi? Anhu ari kuiona kupi? Namba yangu handizi ungadaidzira umhepo asi tsamba dziri kuuya. Hanzi mangwanani yamushamarare hanzi. Hanzi, kutorote hakuna wa mukadzi uri kuda zvemusha zvedi zvedi wendingaona. Kutorote akadzi azhinji matsotsi basi. Hanzi nini Roni Antonio Ferro. Andingaona wa mukadzi anoda zvemusha. Kuno kudistrict reGondola. Hanzi nemakore makumi mairi nemairi. Ndiruda mukadzi anemakore gumi nemasere kusvika pamakore gumi nemapfembamwe. Hanzi namba dzangu ngedzinoti 80 40 58 2 8 6 80 40, 51.

Adio Mosambiki misoro provinsi yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irukufakaza mabasa yomuchindawo.